0: barjo asikik tua mas
1: sak acip al santilhu Emmanuel aranta atau kilapaji santilhu udlibi chilebal sakas na atin utsakci wanak kwi rishlik santilhu udna balchish komon
0: barna kanaka al
1: asa radio felicidad barrio el porvenir nakchish adli colonia militar poptum
0: shinko otara chakchakish yo o bi